0: się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie!
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze byłem najlepszy.

iPhone 7. Pyta, czy zejdę, wyjdę, wejdę, nie, nie. Czy jestem sam, co robię potem i wyciąga rękę. Nie jestem sam, idę na bar, śmiechy tu mam, zrobię cię bar.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
6: I po reklamie.

0: strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie.

0: Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

0: rana. Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
2: masz. Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: I po reklamie.

ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja!
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kup. Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%.

RMF Max, California Love i to numer, który dosłownie kilka tygodni temu rządził w liście Hot Bands. A co jest obecnie numerem jeden? Co po ostatnim notowaniu spadło z podium? To możecie sprawdzić na rmfmax.pl i od razu możecie oddać swój głos na ulubiony kawałek. A uzasadniając wybór, macie szansę na słuchawki z limitowanej edycji RMF Max. No taki gadżet do porannego, niedzielnego biegania będzie w sam raz. Klikajcie nawet teraz, a ja gram wam coś ekstra od Nelly Furtado w RMF Max.

0: RMF Max, nowość od Two Colors. Ja przed chwilą natrafiłem na taki tytuł w sieci: zmiana czasu z letniego na zimowy. I już myślałem, że to teraz się dzieje, że to dziś było i gdzieś się spóźniłem, ale spokojnie. W ostatni weekend października przestawiamy wskazówki zegarków o godzinę do tyłu, przez co pośpimy godzinę dłużej, ale też o godzinę dłużej będzie można poimprezować. Ściskam tych, którzy dopiero się budzą, a po 11 wracam do Was z kolejną porcją hitów na maksa. W RMF Max będzie coś m.in. od Wiktora Waligury i Kasi Sienkiewicz. Zostańcie z nami. Max.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
10: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: I po reklamie.

w RMF Max po 11 i to czas na drugą kawkę. A ja do kawusi dokładam hity na maksa i za chwilę zagram wam parkietowego kocura od Swedish House Mafii. A w tej godzinie sprawdzę, co tam słychać na wakacjach. Przecież studenci właśnie je kończą. O nowym roku akademickim powiem wam więcej dosłownie za chwilę w RMF Max.

Czuję, że to będzie kolejny sezon z tym numerem na studenckich imprezach. Calvin Harris z Rihanną w RMF Max. A nowy rok akademicki już za chwilę wystartuje, a razem z nim więcej cyfrowych bajerów. Studenci wracają na uczelnie, a w ich kieszeniach zamiast sterty papierów smartfony gotowe na nowości. Po pierwsze, mLegitymacja. Koniec z szukaniem legitymacji po kieszeniach, w portfelach. Teraz wszystko znajdziesz w aplikacji mObywatel. Po drugie, stypendia socjalne, na które już można składać wnioski o wsparcie, ale uwaga, zmienił się próg dochodowy. I na koniec wisienka na torcie. E-dyplom od 2027. Wasz dokument ukończenia studiów trafi do centralnego repozytorium i aplikacji mObywatel. O tak, będzie można pochwalić się dyplomem przez telefon, nawet podczas imprezy, gdy ktoś w to nie uwierzy. A na tych studenckich imprezach rządzą bangery takie jak ten od Alana Walkera i my to gramy w RMF Max.

świetnie się tego słucha w domu i doskonale się przy tym podróżuje. To gość dzisiejszej próby mikrofonu Mrozu w RMF Max. A z pewnością w najbliższych dniach studenci będą ruszać swoją podróż do miast, gdzie zakotwiczą się na kilka kolejnych miesięcy. Ci, którzy przespali dobre oferty na wynajem pokoju lub mieszkania, muszą teraz naprawdę się spiąć. Ale więcej o studenckim loku powiem wam dosłownie za moment w RMF Max. Wcześniej fitach na Maxa Clean Bandit.

0: I to jest odpowiedni klimat wolnej niedzieli. Jazzy i Spritz w RMF Max. A październik już prawie na zegarku i studenci stają przed pytaniem ważniejszym niż co dziś na obiad. Gdzie zamieszkać, żeby nie przespać połowy wykładów i nie zbankrutować przed pierwszą sesją? Opcje są dwie. Akademik lub mieszkanie. I każda ma swoje plusy i minusy, no i anegdoty na całe życie. Akademiki kuszą ceną, no bo pokój dwuosobowy to wydatek około 5-6 stówek miesięcznie. Standard i lokalizacja? Wiadomo. Im bliżej uczelni i im mniej grzyba na ścianach, tym drożej. Ale jeśli chodzi wam po głowie własny pokój w mieszkaniu, to tu ceny potrafią podskoczyć nawet do 2000 miesięcznie. Wniosek? Tanio to już było. Studenckie życie to dziś inwestycja. Nie tylko w naukę, ale też w miejsce do spania i imprezowania. No ale czegoś się nie robi, żeby być bliżej uczelni i nocnego życia, prawda? RMF Max.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
2: Nawet milion złotych.
1: Milion. Złota akumulacja teraz także w RMF Max.
3: Graj o milion.
1: Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 zł lub wejdź przez rmfmax.pl.
3: Ten milion może być twój.
1: Wyślij MAX na 7467.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
6: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
6: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
6: Tylko w Modivo?
5: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
6: I co z tym cashbackiem?
5: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
6: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z mokół. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie

0: nadal dobrze to kręci. Tymek, jego Sofia Loren w RMF Max. A ja wracam jeszcze do tematu dobrego i zdrowego jedzenia, bo jak się okazuje, to można to połączyć. A niedziela to dobry czas na gorącą herbatę i czekoladę. Tak, to działa. Badacze przez dekadę analizowali dane ponad 100 tysięcy osób, sprawdzając wpływ diety na długość życia. I wyniki są jednoznaczne. Osoby regularnie spożywające produkty bogate we flawonoidy były zdrowsze. A flawonoidy to są naturalne związki chemiczne, które występują m.in. w jagodach, jabłkach, cytrusach, ziarnach kakaowca oraz w herbacie. Czyli co? Ciepła herbata pod kocem i tabliczka czekolady jesienią to tylko dla zdrowia. A w RMF Max na jeszcze lepsze samopoczucie nowość od Avena. Posłuchaj.
1: To jest nowość RMF Max.

0: RMF Max, Black Eyed Peas, na dobrze rozpoczęte popołudnie. A w niedzielę już można zacząć przygotowania do kolejnego tygodnia, bo powiem wam, że przed nami litry kawy do wypicia i mnóstwo okazji do składania życzeń. A w tym tygodniu świętować będziemy Światowy Dzień Jabłka, Światowy Dzień Kawy, Światowy Dzień Serca, Dzień Kuriera i Przewoźnika, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, Międzynarodowy Dzień Muzyki, Światowy Dzień Uśmiechu oraz Dzień Chłopaka. No i jest okazji wiele, by po prostu poczuć się lepiej. Tego wam życzę. Sopran, to tyle ode mnie. Bardzo dziękuję za wspólną niedzielę w RMF Max. Do usłyszenia. Cześć.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
3: Jest złożony nowy wniosek o nowe święto polskie państwowe. Miałby to być Dzień Husarii.
4: Na koń!
5: Ciekawe, czy trzeba będzie jeździć wtedy konno ze skrzydłami.
4: No tak. A zamiast odbijania karty zakładowej trzeba będzie śpiewać Bogu Rodzicę.
3: No i założyć do pracy jakiś odświętny hełm.
6: Najlepsza zabawa od samego rana.
2: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
6: Tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20:25 w TVP1.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
18: Ty, ale akcja.
17: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
18: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
17: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
1: I po reklamie.

Niedziela, dzień świetny. No jasne, że tak. Michał Szymański taki program prowadził do 13. Michale, serdecznie cię pozdrawiamy. A u nas hity na maksa do 16. Na maksa. Tylko kochaj mnie, takiej miłości w niedzielę czasami potrzebujemy więcej, bo ta sobota była zbyt gruba i człowiek jakoś tak leży i szuka sensu. No to sensu także z wami będzie szukał do 16. Piotrek Niewald. Witajcie, witajcie i fajnie, że z nami tutaj jesteście. Max. Większe i duże muzyczne podróże. 27 dzień września, dzisiaj Światowy Dzień Turystyki, a teraz u nas podróżujemy z Milki Szerokości.

0: Same dobre albo bardzo dobre informacje w RMF Max. Tu hity na maksa, nuty także doskonałe. One Direction, Drag Me Down, 27 września. Najlepszości dla urodzonych 27 września, ale także dla tych, którzy imieniny mają dzisiaj. Z kwiatkiem do Gai i do Vincenta wszystkiego dobrego. Jest powód do świętowania dzisiaj. Szczegóły za chwilę. Max.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
2: Nawet milion złotych.
1: Milion. Złota kumulacja teraz także w RMF Max.
3: Graj o milion.
1: Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl.
3: Ten milion może być twój.
1: Ślij MAX na 7467.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
16: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
17: Szukasz profesjonalnego

Somber w RMF Max, niedziela 27 września. Na okazji do świętowania, o których miałem wspominać, jest naprawdę bardzo dużo. Człowiek wczoraj znajdował, dzisiaj trochę żałuje. Co z wami? Elektrolity, witamina C, duża ilość wody, dobra. Ale dzisiaj mamy Światowy Dzień Turystyki, więc może zamienimy się w lekkiego turystę i pójdziemy nad rzekę. Macie gdzieś rzekę w okolicach, a byliście ostatnio nad rzeką na spacerze? No właśnie, a dzisiaj Światowy Dzień Rzek. Niech to dobrze popłynie w uszach RMF Max i lecimy z tą niedzielą i hitami na maksa. No i pamiętajcie, każda pora roku i na pewno każda pogoda jest doskonała na spacer, tylko po prostu musimy zadbać o ubranie. Klasyka. Cztery pory roku w RMF Max. Wiktor Walibura.

0: Australijskie słoneczko odmienia waszą niedzielę. To było Cyril właśnie prosto z Australii. A propos odmieniania, okazuje się, że Donald Trump przebudowuje nam świat. Dobrze, niedobrze. No, przebudował też swoją małżonkę, Melania Trump, z odmienioną twarzą na spotkaniu z parą prezydencką Chin. Przeszła całkowitą rekonstrukcję. No to proszę, żonie przy tej budowie też się dostało. Złośliwi piszą, że zamroził nie tylko aktywa, ale twarzy żony także. Na razie się nie uśmiechnie. A więcej ploteczek dzisiaj po 16:00 mamy Różowy Dywan. Polecają się Ania Wojtkowiak i Artur Fiałkowski.
1: Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
3: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki.
2: W super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
6: Profilaktyka! Podaj dalej!
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: I po reklamie.

0: Dime dat again.
1: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
2: Ja też dołączam. Jestem Agata.
3: What up, it's the weekend.
4: What's up, it's Sean Paul.
5: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem

0: przed 14 w niedzielę zrobiło nam się niebiesko, trochę memowo. Już te bremy Maxa to są hity na Maxa. Czy zrobi teraz się smacznie? Nie do końca, bo przede mną zestawienie najgorzej ocenianych potraw świata. Na szczycie szwedzka pizza, Vulkanen, na środku polędwica wołowa, frytki, jak jest jakaś dziwna sałatka. Islandzkie smaki wysoko, blutpatar, skandynawskie naleśniki z krwią, także najgorzej oceniane. Truczas a la Navara, hiszpańska klasyka, także słabo. No jest polski akcent. Mamy kiełbaskę z wieprzowych podrobów o konsystencji kaszanki, znaną poza Śląskiem jako bułczanka, a nazywana na co dzień jako rzymlok. Bo oni to się nie znają. No pewnie, że tak, że się nie znają. Keczupu na to jedziemy. Zostańcie z nami, bo po 14 wasze kubki smakowe zareagują. Będzie informacja, jak wygrać w RMF Max 1 000 000 zł.
1: Reklama.
2: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: I po reklamie.

0: szybciutko i uczciwie. Marlon Hofstadt, ale nie chodzi o muzykę. Chodzi o miejscowość Skrzeszowo, niedaleko Koszalina. Tutaj pojawił się nietypowy punkt sprzedaży owoców. Nie ma w nim kasjera, terminala, ani ekranu dotykowego. Wszystko w odnowionym wozie kodnym, worki świeżych jabłek oraz skarbonkach, do których klienci samodzielnie wkładają pieniądze. Za zakupy można zapłacić również blikiem.
1: Gramy hity na maksa.
0: Co tam u was niezapłacone? Jak coś niezapłacone i macie lekkiego stresa przed poniedziałkiem, to słuchajcie mnie uważnie, bo za chwilę ta informacja, która już powoduje ciarki na moim ciele. Ile w RMF Max kasy będzie można wygrać? Zostańcie.
2: RMF Max. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

Hity na Maxa i Lady Gaga. Dzisiaj niedzielne Hity na Maxa. No to uwaga, zatrzymujemy się na chwilę, łapiemy oddech i przygotowujemy na nowy tydzień. Ale po tym, co usłyszycie, to może być przygotowanie nawet na najbliższe lata. Złota akumulacja w RMF Max. Otwieramy dla was sejfy, a po raz pierwszy w RMF Max nawet bańka! Milion złotych do wygrania w RMF Max. Tak, największe pieniądze w historii radia teraz do wygrania właśnie u nas. Do gry zapraszamy, do zabawy zapraszamy SMS-em o treści MAX na 7467. 7467, SMS 492 lub na naszej stronie rmfmax.pl. No petarda. Petarda, gruba zabawa, a milion złotych czeka. Dobrze słyszeliście, do gry możecie wejść już teraz, a my gramy jutro w poniedziałkowym finale. O milion złotych w RMF Max.

0: regularnie przebój za przebojem. Tak jest, tak gra Oskar Sym z WRMF Max bez końca. Regularność to klucz do sukcesu, a my regularnie te przeboje dla was i mamy sukces, bo mamy was. Niedziela po południu, hity na maksa. A propos tej regularności, poczytamy właśnie, jak czyścić grzejnik, no bo już by się przydało coś tam podsuszyć albo tak się podgrzać przed nocą, prawda? No generalnie kurz jest dużym wrogiem grzejnika. Czyścimy, czyścimy, jeszcze raz czyścimy. Specjaliści mówią, że w sezonie grzewczym regularnie, jak tam w środku coś nie możemy dotrzeć, to można suszarkę do włosów użyć, skierować strumień powietrza w szczeliny i tak dalej, ale grzejniki po prostu przed sezonem grzewczym muszą być czyściutkie. RMF Max.
1: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: A co powiecie na taki klimat o poranku?
3: Dzisiaj wyjątkowy dzień w kalendarzu. Dzisiaj jest dzień bez samochodu i w związku z tym jest darmowa komunikacja miejska też w wielu miastach.
4: Bardzo fajnie. Chciałam zauważyć, że przy tych cenach paliw to dzień bez samochodu. Niektórzy mają tak mniej więcej dom od miesiąca.
5: Siemano rano.
2: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
5: Tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
16: Nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
17: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
18: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
17: No, tego z Media Expert.
18: No tak.
19: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
20: I po reklamie.

0: Dzieje się w RMF Max całą niedzielę, także tu hity na maksa. Mamy przed nami różowy dywan, ale mamy także kolejne spotkanie z Kariną Nieciską i programem Próba Mikrofonu dzisiaj po 22. Dzień dobry, Karina.
1: No dzień dobry, trochę dziać się będzie w najbliższą niedzielę w Próbie Mikrofonu. Po pierwsze Mrozu, w drugiej części naszej rozmowy o jego nowym albumie Wszystko, czego chciałem, a chciał naprawdę w życiu wiele i wyszło jeszcze lepiej. Poza tym zaglądamy na nową płytę O co chodzi i próbujemy rozwiązać stamtąd kilka zagadek. No i jeszcze Natalia Mujanga z przepięknym singlem, do którego no Mrozu mógłby się też w końcu dograć. Więcej w niedzielę po 22. Zapraszam.

0: Słyszeliście? Tak bije moje serce, letnie serce. Paraíso w RMF Max przypomina lato, ale chociaż to nowy single Lost Frequencies. Śpiewa go Brazylijka z takim właśnie brazylijskim akcentem, ale jednak po portugalsku i kolejna piosenka o uczuciu i chyba tej miłości. Między innymi do plaży Copacabana. Wśród kierunków, które wygrywają jesienią dla Polaków, słońca tutaj jest pod dostatkiem. Możemy spotkać Cypr, na przykład Hiszpanię, Fuerteventura, oczywiście Lanzarote, ale także w kierunkach jest Grecja i bardzo popularna Malta. A skąd kasy na to? No, można wygrać w RMF Max. Od jutra 1 000 000 złotych czeka. RMF Max.
1: Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: I po reklamie.

Tylko kochaj mnie i na spacerek jesienny zabierz mnie przy RMF Max. To była Zaria. No właśnie, spacer, książka, ulubiona muzyka, ciepły napój i mamy jesień. Jesieniary się cieszą, jesieniarze też. Ale przecież to będzie piękna polska złota jesień. I tak naprawdę każda pora roku ma swój urok. No to zatrzymamy na chwilę, łapiemy oddech i przygotowujemy się na nowy tydzień. Duża ilość energii, no i tak jak wspominamy, milion złotych do wygrania. Szczegóły za chwilę. A co do jesieni, drzewa liściaste zrzucają liście nie tylko dlatego, że robi się zimno. Wraz ze skracaniem się dnia, zmianami temperatury ograniczają produkcję chlorofilu. Wtedy barwnik jest żółty i pomarańczowy.

0: Sugar Babes, a teraz niedziela, która może zmienić wam poniedziałek, a poniedziałek rozbije bank. Jedynka i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, zer. Tak, otwieramy dla was sejfy. Mamy nowy numer telefonu, na który się zgłaszacie do naszej zabawy. 7467. Złota. Kumulacja w RMF Max. I wcale nieskromna, bo milion złotych jutro czeka na wszystkich słuchaczy, słuchaczki RMF Max. Milion złotych. 7467. Na ten numer. SMS-i go treści Max. Już dzisiaj można. Jeden tylko. 4,92.
1: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
2: Nawet milion złotych!
1: Milion. Złota kumulacja teraz także w RMF Max.
3: Graj o milion.
1: Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl.
3: Ten milion może być twój.
1: Ślij MAX na 7467.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
17: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
18: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
19: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
18: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
19: Uff, jest dla mnie ratunek.
18: Tak.
19: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowid.
20: I po reklamie.

Dobry pasażer, ale nie da gapę. O, za kółkiem przy RMF Max. Do szerokości przy niedzieli po południu. Alex Warren, więcej o nutkach na rmfmax.pl. Uszykowałem dla was 5 sposobów na spokojniejszy poniedziałek. I proszę celebrować. Przygotować ubranie i rzeczy potrzebne do pracy lub szkoły. Ja to codziennie robię, na przykład. Zapiszcie 3 najważniejsze zadania na poniedziałek. Na przykład w notesiku albo w telefonie. Przygotujcie coś na śniadanie, żeby nie tracić rano w pośpiechu czasu. Odłóżcie telefon przed snem. No, klasyka, żeby niebieski ekran nie popsuł nocy. No i zaplanujcie jedną małą przyjemność na poniedziałek. Ha, po co na poniedziałek? I jak możemy zrobić to już dzisiaj? No, halo. Możecie na przykład zatrzymać swój pojazd na poboczu, gdzieś na jakimś parkingu, na mopie i zrobić kilka przysiadów przy dobrej nutce.

0: Spokojnie, spokojnie, spokojnie, tylko kontrola rutynowa z RMF Max. Słuchają, słuchają i bardzo dobrze. Pozdrawia Piotrek Niewart, hity na maksa. Pozdrawiam także śliweczki, jabłuszka, gruszki, winogrona, aronia, żurawina i maliny. To jemy podczas jesieni, jak zapomnieliście, to tylko przypominamy, nie zapominajcie. Warzywa sezonowe, dynia, pomidory, cukinia, papryka, warzywa korzeniowe, jarmuż, brukselka. Kolejny pomysł na obiad po południu. No i to zdrowy, jesienny, a my dokładamy zdrowe przeboje w RMF Max, hitach na maksa. Eli Aux, Reasons.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
9: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
10: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.
11: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
12: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
13: Profilaktyka! Podaj dalej!
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: I po reklamie.

0: Perfect Strangers, Jonas Blue w RMF Max. Czy jak się nie zna kogoś takiego jak Filip Heiser, to dziś się jest dziwakiem? Okazuje się, że można zostać jego żoną. Jego 20-letnia żona zdradziła, że podczas pierwszego spotkania, podczas pierwszej randki totalnie nie miała pojęcia, kim on jest. I wiecie za kogo go wzięła?
1: No.
0: Za lekarza. Myślała, że jest doktorem.
1: No słuchajcie, ja się wcale nie dziwię, że ona w tej sytuacji otworzyła się na kolejną randkę, no bo słysząc, być może ogląda po prostu tylko wiadomości. Ile zarabiają lekarze w tym kraju?
0: W sumie mógłby być.

0: co, to nie, panie Dawid. Nigdzie nie odchodźcie, bądźcie z nami koniecznie. Zaraz godzina 17 na niedzielnym zegarze, a my po 17 zdradzimy wam, jak wygrać rekordowe pieniądze w historii tego radia.
1: I będzie jeszcze Armin van Buuren. Max.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
9: Profilaktyka! Podaj dalej!
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
12: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: dobre tempo na koniec weekendu, nawet jeśli jesteście w trasie do domu. Temper City.
1: W każdej chwili Max nadaje hit.
2: Na otwarcie 17 będzie Fukej i Vito Bambino. Zabiorę cię tam. Wiem, wszyscy chcielibyśmy do piątku, a tymczasem jest już poniedziałek na horyzoncie.
0: Nie strasz, nie strasz, mówił kiedyś taki mądry człowiek. I my bezboleśnie was do tego doprowadzimy. Właśnie. Ania i Fiałas.

0: kto ma hangover po sobocie, ten chce, żeby szybko niedziela minęła. Ale powiem wam, ja też. Ja też, bo dawno nie czekałem na poniedziałek tak jak czekam dziś. Dlaczego? Ano dlatego, że po raz pierwszy jutro w RMF Max będziecie mogli wygrać nawet 1 000 000 złotych.
1: Największe pieniądze w historii tego radia. Otwieramy dla was sejfy. Najpierw ustalmy. Pamiętajcie, kto wam o tym powiedział? Anka i Fiołas. Dzień dobry, witamy serdecznie. A teraz skupcie się na tym, że możecie wejść do zabawy o bańkę szybciej niż inni.
0: No bo jeśli teraz wejdziecie do zabawy, to już będziecie w grze i już możecie zarobić 1 000 000 w poniedziałkowym finale. Złota kumulacja w RMF Max. Wiesz, aż mam ciary. 1 000 000 złotych. No tego jeszcze nie było.
1: 7467. To jest nowy numer. Na niego wysyłacie hasło Max. 4,92 zł kosztuje tylko taka wiadomość. I teraz, co ważne, najlepiej wysłać go teraz, bo wiemy, jak to jest, jak startuje poniedziałek.
0: A teraz na spokojnie, z kanapy, możesz wejść do zabawy i już grać o 1 000 000 w poniedziałkowym finale zabawy. Złota kumulacja. Teraz wejdź do zabawy. Uwaga, numer jest nowy. 7467. To tu wysyłaś SMS o treści Max.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
15: I po reklamie.

0: Mam wrażenie, że w gorącej kompana to jest wodzie ma fashion. Dlaczego? O tym teraz. MJ Deliver MF Max.
1: Różowy dywan RMF Max.
2: Czy z tego będzie jakiś trend? No w końcu to jest ma fashion. Słuchajcie, urządziła sobie 39. urodziny w stylu taki wesele, wieczór panieński. Pojawiła się w sukience ślubnej przede wszystkim na tej imprezie. Mhm. No pewnie uznała, że jak nie ma partnera, to co tam będzie czekać długo do najlepszej imprezy?
0: Nie ma partnera.
2: No nie ma.
0: I urodziny w stylu panieńskim sobie zrobiła. Ja myślałem, że po tym jak zgoliła włosy, to będzie bardziej styl włoski.
2: Ładne, ładne. Ja tylko się zastanawiam, czy to miało tak pokazać, że ej, jakby co to tak będę wyglądać. Czy to jest okej dla ciebie?
0: No, z punktu widzenia facetów wątpię, żeby było to zachęcające, jeśli dziewczyna na urodziny robi sobie wieczór panieński. Istnieje ryzyko, że pogrzeb też wcześniej będzie chciała zorganizować.
2: Wyprawić. Plusów dla przyszłego partnera, ona wszystko ma już wymyślone.
0: Przychodzisz na gotowe. Panowie, no kto tak nie chce, umówmy się. Shimza, fire, fire.

0: wszyscy razem. Black Eyed Peas w RMF Max. Wiecie, że Margot Robbie zmieniła nazwisko? Jestem trochę w szoku. Mm-hmm. Przyzwyczaiłem się do Margot Robbie.
1: Czekaj, ale ona przecież wyszła za mąż 10 lat temu.
0: No, widocznie teraz uznała, że skoro już tyle ma męża, to Margot nie robi. Więcej nic.
1: No patrz, a Robbie Williams sobie zostawił. No wprawdzie imię, ale no...
0: Gdyby Robbie Williams hajtnął się z Margot Robbie i przyjął jej nazwisko, byłby Robbie Robbie.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież...

0: Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
3: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
0: Skoda. I po reklamie.

0: Ostatnio jej mąż Travis Kelce zaliczył touchdown, czyli przyłożenie w meczu futbolu amerykańskiego, a Taylor Swift przyłapana została, jak krzyczy: to mój mąż! To mój mąż!
1: No widzicie, u nich związek kwitnie. Tymczasem, jeśli chodzi o rzeczy, które się wydarzyły w tym tygodniu w świecie celebrytów, to Channing Tatum ma niezły przypał, ponieważ jest oskarżony o prowadzenie fejkowego konta, którym hejtuje swoje były dziewczyny na mediach społecznościowych, w tym oczywiście Zoe Kravitz.
0: A to przecież był crush wielu kobiet po Step-upie.
1: Nie dziwię się. W każdym razie ostatnio odpowiedział w radiu: naprawdę myślicie, że ja takimi rzeczami zajmuję się w swoim wolnym czasie?
0: Tak by tłumaczył się ktoś, kto to robi.
1: No dokładnie. Właśnie o tym samym pomyślałam.

0: jest odpowiedź na to pytanie. Mamio, how deep is your love?
1: Jak głęboka jest twoja miłość?
0: No, tak głęboka, jak wcześniej potrafisz wstać w poniedziałek tylko po to, żeby podać partnerce kawę na przykład.
1: A, myślałem, że chcesz jutro przyjść ze mnie do pracy, dlatego
0: na szczęście nie jestem, no tak, radiowo partnerka
1: tej naszej radiowej miłości. Anka i Fiołas, dziękujemy za wspólne popołudnie w niedzielę. Różowy dywan za tydzień o 16:00. Spotykamy się znów, prawda?
0: Tak, spotykamy się i meldujemy się też jutro od 9:00 w radiu. Trzymajcie się ciepło. Dzięki za wspólną końcówkę weekendu.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Media Expert, taniej masz.
12: I po reklamie.

Marlon Hofstadt i I Like. Ciężko lubić ten moment, no bo wiecie, wieczór niedzielny to trochę jak ostatni kawałek pizzy albo ostatni odcinek serialu. Wiemy, że zaraz się skończy. Max! Co jutro będzie, zobaczymy. Jak to mówi klasyk, nie uprzedzajmy faktów. Teraz jest teraz, jak to mówi drugi klasyk. Moi drodzy, przed nami Katy Perry, Oscar Sims, ja nazywam się Piotr Ambroży i teraz muzyczna Melisa, Teddy Swims i Mr. Know It All.

Au, yeah! Przepraszam, udzieliło mi się, ależ to jest pozytywny utwór. No, nie może być inaczej. Katy Perry, Last Friday Night w RMF Max, a przed nami Temper City, Self Aware. I mam też najnowsze, jeszcze ciepłe z piekarnika wyciągnięte zestawienie, jakie polskie dania najbardziej nie smakują ludziom na świecie. Chcecie wiedzieć? Zostańcie z Maxem.

Te skrzypce dodają takiego smaczku. To Reasons w RMF Max. A propos smakowania, to międzynarodowy serwis Taste Atlas opublikował najnowsze zestawienie najgorzej ocenianych polskich potraw. Uwaga! Miejsce trzecie. Kiełbasa parówkowa. Szczerze? Brzmi jak brat bliźniak mielonki tyrolskiej z plecaka ewakuacyjnego starego. Miejsce drugie. Czernina. No, czyli wiadomo, test na wampira. Jak widzisz, że się zajada, to żałuj, że nie masz czosnku w kieszeni. No i uwaga, uwaga, miejsce pierwsze. Rzymlok. Nie chcę nikogo obrazić, ale to już z nazwy nie brzmi smakowicie. Zamieńcie M na G. Rzym, no właśnie. Ja nie wiedziałem, że rzymlok to mieszanka mielonych podrobów wieprzowych, krwi, bułek, przypraw i cebuli. No trochę jak przepis na zaprawę cynkarską.

0: Zobaczycie, że ten utwór kiedyś będzie jak ABBA i Dancing Queen. To perełka. Avicii i Waiting for Love w RMF Max. A przed nami Swedish House Mafia, ale Farben. My gramy najlepiej na trasę.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
1: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
17: Skoda.
18: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
19: I po reklamie.

0: tu Radek.
1: Cześć, tu Daria Zawiałow.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.

0: To Margaret i Prima Ballerina w RMF Max, a ja mam nadzieję, że wy niczym Prima Ballerina z lekkością pokonujecie kolejne kilometry, jeśli słuchacie nas właśnie w trasie. Przed nami Fast Boy, Music Sounds i Lost Frequencies. Powiem też o tym, że niemieckie Ferrari pojawiło się w Polsce. No i zrobiło taką rzecz, no że no posłuchacie sami.
1: Reklama.
2: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
3: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: I po reklamie.

0: To Somber i My Body Isn't Ready.
1: Od świtu do świtu.
0: No jak trzeba iść na siłownię, to wiadomo, My Body Isn't Ready, ale jak mama zaprosi na obiad niedzielny, to jak z Kolim. Daj mi jedno słowo, a ja już będę obok. Wymądrzam się, śpiewam o Skolima, a sam nie jestem lepszy. Niedziela, obiad u mamy, to jest to, to jest ten smak. Piotr Ambroży, dzień dobry, witajcie w mojej bajce, to Max Reels. A teraz Jonathan, Livka PZ i Obejmuje noce.

0: Loco Loco w RMF Max. Pomylił mu się chyba nielimitowany autoban z polskimi drogami. Powiem wam, naprawdę trzeba uważać. Ostatnio obywatel Niemiec stracił prawo jazdy po tym, jak przejechał przez miejscowość w Małopolsce swoim Ferrari 167 km na godzinę. Tak, w miejscu, gdzie jest 50. Dostał mandat 2,5 tysiąca, 15 punktów karnych, no i stracił na 3 miesiące prawo jazdy. Auto pojechało na lawecie, jak większość aut z Niemiec w Polsce.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

To Marlon Hofstadt i I Like w RMF Max. Jeśli lubicie tego typu utwory, to spokojnie, my mamy cały przedsionek takowych, które zaraz wejdą na salony. Przed nami Cat's Eye i Animal, a już teraz Bledka, która dodaje klimatu niczym ciężki dym na weselu.

Max gra najlepiej na trasę Wish You Were Mine. Tak wam właśnie gramy. Teraz najświeższa wiadomość, ale z takich trochę kategorii ciekawostki. Wiecie, że odkryto nowy gatunek pingwina, tylko że ten nowy gatunek wygląda jak stary gatunek, którego już wcześniej wiadomo było, że jest. Naukowcy go odkryli. Troszeczkę różni się wymiarami, ale już nowy gatunek. A proszę bardzo. A Mariusz Podzianowski i ja to ten sam gatunek. Aż ciężko w to uwierzyć.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mir i szus. Nie zmieściły to walizki się nawracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupi filozofia ciebie, ząb za ząb, po koza oko. Ostatni